Ага жаа ойт мэдэх шин та зөвнөд бимбич үдэ хэдэ цай юусич. Үдэ хэдэ цай усгэгэн шаго жаду дэгнэн шажан штуяк аго нөч. Нэмэн та нөгудаш шивижа апта бижане цэксай. Нөгудаш. Үдэ хэдэ цай гадрин плейс. Гэм аго ашка. Жад шивитэгэн ужу нөш жад душтэч. Амин. Муина. Мина душтэжа. Ego, że na to co miękno biasto, kiedy ja się szukam, da nie chcę, by to jest kosy, da musiała ja bysum, bego bysum, kiedy bym był pihem, nie chcę, by to jest kosy, da go pszku bysum. A go, że żebym bita, że you Marine Region Wildlife Board, od da i da se czytok, ja łabno, da się do gniszni, ja mnie czytok, ja mnie czytok, szak, da się da na natacznie, kawaj witam, a go jaka. Kiedy ma gość, ja bym tutaj chyba cała skagina szagowa, że to dygnąć invitational pool tournament, tak, on jest szabet, to jest koset, a no szpisom, że to jest dygnąć, bijem na szabet, to jest koset, a on jest, gathering place gymnasium, a gdy da zaś, że ma to noc, a go apta dziszka, że gdy ci to by, gdy ci by tak no. Kiedy ma gość, na bałcie pegam da tom dyno, nie im dynoć, gdy posłuch, kiedy ma gdzieś skoć, nie sosom dyno, nie sosom dyno, nie szopty, gdy posłuch. Ako min bambi tak nož da čaju, čaju žgi božen štuič. Ako elders wellness week iš nga digno, ako pek šta uša bihem nišnu iša, pa to džisko se da, ako muša ve hel bi som. Kja da vas kajneš cultural and tourism department, tako ja bim bita, ja ja uvi tak nuj džuašir. Ako nišnu iša, pa to džisko se da, nišo ši šuji, ja ja čivej, gada či njeno. Ako jajim sin hok kibo, što si ima jajim vivit. Ako li ona uiskeče, nak jajim dotok, nene nao bek bek štao, nene nao bek štao, njaj, niš, niš, njaj, kao ještač. Kjeme go da hida se residential school gathering, hito digno, ako mishiga ma hiobi sam, ako žika, nene nao pijem me da te to jisko sada. Da jo swane pichi da se ayuk ya ja, jim pishiga mihti wa swane pina yum dino, kadje gedik de binosim gen. Ako bek šta to jisko sada bihem nisha, bet to jisko sada uvet mušawai hiyo habisum. Kiedy mam go, tutaj idę sobie użybogumu, a go żadę dygnąć użybogumu, a dziśka, My da to czy dziś skosy da, na neko zgonem syna, że gądzie bym bita go jak, a gdzie ma dochi go jak, kiedy mam grzebym szkę jak, a gotskę tudy jak. Kiedy go zgonę szym go jak, na szop tłonę ich toksz. Kiedy mam gdy go zgonę dała nuszyć, a gdy Caroline Miańsku, my nie gdyś da. Я бы сюда и дать мяч, уже богу мол, а гонжу же я World Elder Abuse Awareness Day, а гон не шабе ты же скосы да джа чи на ночь. А гон байк шабе ты же скосы да джа чи бэр. А гон джа бу мата ночь, да и дача вича UBCN, мсо мяг сайтак суга ванжа жи вича. Да пта джишка джа, а гонжа шмаг ночь, гибо джа и оч Cultural Department. Kiedy ma gen Justin Miensko ma gdzie da tygnie ma optymio tego Nordry and Wales się nie kadają. Kiedy ma gdzie da czyjo bingo na noc. A gdzie to noc i da ta czyjś. Ić, uży bogu ma. Jimmy von Miensko ma gdzie gdzie im dotu ak na obaig nene na. Nisz oś na uniej, nisz nisz goś, nisz nisz nogdoś, nogdoś. Myślę, że dasa, a gonja się gibo, cha muksha hit, cha gege, cha muksha ha, cha igni jako, undo husimo, sejmo, osnicu, ha, jako nasi dziedziny padnesk, czyste gozim go na, myślę, że, a gonja gibo, boksejmo go jak, na domu go jak, nji osnic, sigma, sigma, gęgi go, kad noima, dwa szegnia, cha gi, pita synhacznia, gim sanskot, niż tym gamen huit, ja, cha bim, czym synhamok nie jest synhikasot. Ako nie, že stajme gno, že ho hitek nešku, on se nekaj suno, ne mokše, ne nišno to džisko se da mokše, a ja bi se moško, ako že spiži našo Indigenous People's Day. O, to imi že da se, ako Cultural Gay Heritage and Language Presents, či guje, či guapte mi go na, den da na nož ga mi džuap še, už tak nož, ako nene na to džisko se da, nego daš i ši biđa. Uj nando cej tome ga, nene na, bek šta, bek šta, nišoš, nene na, neš, nene na, nogo daš, nene na, tak da režišem do te jako. Umienite da sa ujmen žiš, ako on žiči bam bitač. Food Resilience Plan, išin kadom žaukin, gibo ničim, a ja imu hivač, kema kadom da šači tutmak. Ako
Amui, Food Resilience Plan, Lunch and Community Feast is in Kedegna. Csak a magnum nem szedett, és azt gondoltam, tenhagad is, és a magas. Bekstáv, hogy is kasszad, hogy sem biteg, nos, hogy édesz, aki mi halnak, a dasz, bihen bekstáv, és bizse. Kittúvunk ezek a tamotig, Howard McDonald, hogy nénén neked csinál. Új a zsegyim datak, nénén a beg, bekstáv, bekstáv, nisos, nénén a nisos, beg, nyáj, nahog, egy csinál. Kéhog, hogy jéget, nincs túl, hogy menj, hogy jöjjöcs, hogy a háptós emedetet, hogy is kasszad, hogy mi hal, de szerniáj, bihen medet is bizse. Kemangji Wellness Care Cultural Department takes up with self care, who they does a community hall. Hagney, here, but to discussicha, keke. I'm way Nish Shab at the discussicha. Bag up to Bija, touch up the discus, be him nest, it's Shibija. Up to Bija nest. Gear they just it's Wellness and Cultural Department, but beat that family activity with ex. Expressive arts, gotcha mug. Mikey, I said that Mickey, they does a community hall by get scop that you sketch be him next. No, we now shop it to discuss it. I now shop it to discuss each and in a sugar streak on them sitting here. Then now shop in it to discuss it. How can Jadu dig not family activity? Niche shop is to discuss it. How self care Jadu dig not. He then make it we reach out good to chay you. How can you wash it? It's the door. I'm going to say, women's minor sports, but that's not by 19th annual golf benefit. I'm going to say, I'm going to discuss it. I'm going to say, Elmer Agatno. I'm going to say, I'm going to say, Hole in one prize, Hogan Ford F-150, who they've been asked, Hogan Campbell Ford, Jab Tamoti Wetch. Hogan Hole in One contest, best score, longest drive, closest to the pin. Betsy Mark at womenji.ca, Jimson Hamwa, Hogan, Waste Nabita do ya. Homin, Ujimin Womenji, just seen Sujga Hamamu Becha, go Nishum no Bake Shop, Jado de Shayo, Jabim Sketch, Hogo. Me no kuchake be some bike shop be him nishno nisho but just got to that I be some yeah that's going to no snow game I to go eat to the non hijim sin he gonna kajin dot make the hood day and queen nish that just got to that is yeah magic gb that's in how hijim sin he gonna on he should be jam youth center gb that now to he na not say to make a keep up it's a gun how good means that they get to gb old factory nishno nisho be him Nishun is up to discuss the Hogopsubisum, be him, Nishu to discuss the Opubisum. I'll be the magician who is in the doctor, and he was a god.